każdą niedzielę od 12.45 w 4 godzinach programu Astralna Wioska. Gramy tylko waszą muzykę. Przyślij list albo kartkę pocztową ze swoją muzyczną propozycją i numerem telefonu. Jeśli nas przekonasz, wszyscy słuchacze satelitarnego programu usłyszą ciebie i twoją piosenkę. Wasza muzyka na naszej antenie. Radio RMF FM, Kopiec Kościuszki, Aleja Waszyngtona, 30 204 Kraków.

0: 70mm. Film jest inny na film.
1: Język to wielki kocioł na językach. Codziennie od 13.
2: Jakiś hiszpańskojęzyczny Antonio Banderas.
3: Każda właściwie figura coś znaczy.
4: Na językach. Nie jest zbyt wiele konkretów.
5: To jest niemożliwe. Makaron robi się
1: na językach. Marzena Rogalska.

0: Słuchamy.
1: Podaję swoją kwotę.
0: Tak.
1: 943.
0: Tak.
1: 21.
0: Aha, a skąd dzwonisz?
1: Z Tychów.
0: Tak, a jak masz na imię?
1: Krystyna.
0: I wydedukowałaś, że to powinna być taka liczba, tak?
1: No tak jakby.
0: No słuchaj,
1: Nie? Kuba, cicho, bądź.
0: Jaka Kuba? Dlaczego?
1: Pies mi tu szczeka.

po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

0: figę z tego, co się dzieje.
1: Nieprawda, żeby ludziom dać śmierdzącą kiełbasę wyborczą.
2: Kłótnia o Polskę z twoim udziałem.
3: Kto był katolikiem?
4: Ani jednego, ani drugiego.
2: Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF FM. Zaprasza Barbara Górska.
1: Stoi na straży Konstytucji!

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: już dziś.
1: JW23.
2: Marcin Wrona.
3: Marcin Jędry.
0: Super duet RMF FM.
1: Tym razem wydanie specjalne i specjalne walentynkowe gadżety od Unimlu.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: ni w 5, ni w 9.
1: Od poniedziałku do piątku, od 5 do 9 budzą się z wami
2: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik.

To jest specjalny program z okazji 22 urodzin RMF FM. Mateusz Smułka, witajcie. Na co dzień szefuję muzycznie stacji RMF Max, a dziś, korzystając z tego zaproszenia, chciałbym zagrać piosenkę, która mnie najmocniej kojarzy się z anteną RMF-u. Wybrałem dla was piosenkę Teksański grupy Hej. Z tego, co pamiętam, to był rok 1993. Hej zdecydowanie był wtedy najważniejszym zespołem w tym kraju. No a ich utwory, co oczywiste, królowały także w stacjach radiowych, także w RMF FM. Momentem kulminacyjnym tamtego roku był spektakularny koncert Heja w katowickim Spodku, wysprzedany do ostatniego miejsca, a współorganizatorem tamtego wydarzenia był właśnie RMF FM. Ja oczywiście byłem na tamtym koncercie, byłem na nim z tatą, bo miałem wtedy 9 lat. Co to był za koncert, co to była za muzyka? Do dzisiaj wspominam tamten koncert i oczywiście wspominam wspaniałe momenty grupy Hej na początku lat 90. Hej do dzisiaj jest jednym z moich ukochanych zespołów. Tutaj oczywiście nic się nie zmienia, no a ja cieszę się, że mogę pracować w radiu, na którym się wychowałem i dzięki któremu poznałem i pokochałem tak wiele wspaniałej muzyki. 100 lat RMF FM, a po więcej rocka zapraszam was do stacji RMF Rock i do mojego autorskiego programu właśnie tam, prosto w uszy, w każdy wtorek o 20. No a teraz już przed wami Hej i Teksański.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

Wasza muzyka na naszej antenie. Wydanie specjalne, świąteczne. Plany poniedziałek od 16 do 19. Przez 3 godziny spełniamy Wasze najskrytsze muzyczne marzenia. Zamówienia telefoniczne w poniedziałek od 14 do 16. Wasza muzyka na naszej antenie. W świąteczny poniedziałek wydanie specjalne.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Ucisz to dziecko!
1: Nie mam roboty!
2: Sprzątaj swój pokój!
0: Daj żeś mi pokój, kobieto!
3: Byle do piątku.

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: Słońce już gasło, niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny.

wiedzą, czyż można tak otwarcie, cóż ludzie powiedzą, wszak to nieprzyzwoicie.

zostać do

0: Najważniejsze jest zdarzenie, posiedzenie, polityczne przesilenie. Trzeba się wsłuchać, podsłuchać, dowiedzieć. Jest minister i koalicjant, masy związkowców i masa słów. A wkrótce budżet, pakiet, ustawa i najważniejsze w życiu wybory. My wybieramy najlepiej.
1: Obraz dnia. Od poniedziałku do piątku od 11.45. Zapraszają Beata Borocka i Bogdan Zalewski.
2: If it hadn't been for God, I'd been married a long time ago.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: W każde niedzielne przedpołudnie.
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. W jakich okolicznościach zginął Aldo Moro? Komu zależało na śmierci włoskiego premiera? Czy Aldo Moro był zagrożeniem dla CIA? Misja specjalna. W niedzielę o 13 w RMF FM.
1: Simo! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

W 22-letniej historii radia RMF FM jest taka piosenka, która zawsze towarzyszyła nam w chwilach radości, dumy, sukcesu lub innych wydarzeń, które powodują uśmiech na naszych twarzach. Ten numer graliśmy zawsze, kiedy działo się coś ważnego w historii naszej stacji, ale także ważnego w historii osób tutaj pracujących. Pojawiał się ten utwór wtedy, kiedy była potrzeba świętowania bądź pokazania, że jesteśmy dumni z naszych wyników, z naszych osiągnięć i z tego, co do tej pory udało nam się zrobić. I dlatego chyba każdego roku właśnie w styczniu takie nagranie powinniśmy zaprezentować, bo to, że jesteśmy i to, że nadal możemy grać, to jest nasz przecież wspólny sukces. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, z wielką przyjemnością prezentuję teraz nagranie, które dla mnie jest takim bardzo oficjalnym i bardzo ważnym hymnem RMF FM od 22 lat właśnie. To grupa Traveling Wilburys i nagranie Congratulations. Gratulacje dla wszystkich.

0: Uwaga, nastąpił akt włączenia grzanek.
1: Dzień dobry, RMF FM, witamy.
2: Dzień dobry.
3: Oj,
4: poranny toster.
0: Grzanki twoje, grzanki twoje.
2: Tak.
0: Zauważyłeś?
2: Tak.
3: Obudzony jesteś?
0: Tak.
2: Tak.
0: Masz na imię?
2: Tak.
3: Adam. Powiedz, Adamie, o czym ty marzysz? O jakim sprzęcie? Do kuchni lub też łazienki?
2: No, lodówka by mi się przydała.
0: Lodówka. Adamie, powiesz, stop, maszyna ci odpowie, co wylosowałeś i eksplozja radości z tych dwóch piżam.
2: Stop.
5: Kuchenka gazowa.
0: O, kuchnia!
5: Od poniedziałku do soboty.

Najlepsze rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Benz. RMF Top 30.pl. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na RMF On.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Witam, tutaj Daniel Dyk, od 7 lat w RMF FM, ale piosenka, która najbardziej kojarzy mi się z tą stacją, została wyemitowana w czasach, gdy byłem nastolatkiem. No i jak wielu z mojego pokolenia siedziałem przy europejskiej liście przebojów z magnetofonem i nagrywałem na kasety co smaczniejsze kąski. Na początku lat 90. takim kąskiem była piosenka Don't Cry grupy Guns N' Roses. Udało mi się nagrać z RMF-u czystą wersję, a potem jeszcze jedną i jeszcze jedną, żeby nie przewijać i słuchać sobie ich dowoli. A słuchałem tak często, że w końcu nauczyłem się na pamięć i próbowałem nucić razem z Axlem. Ku mojemu zaskoczeniu ciągle się gubiłem. Myślałem, że znam słowa, jednak brzmiały zupełnie inaczej. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że mam nagrane zupełnie różne wersje. Po prostu Marcin Jędrych urozmaicał słuchaczom Euroczatu odbiór. Dzisiaj jestem mu za to bardzo wdzięczny.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Scatman's World.

0: ZW23 na wieki wieków.
1: Nie, koniec wieku. ZW23 w każdą niedzielę od 21:00 zapraszają Marcin Jędrych i Witold Odrobina.

0: Uwaga. Bramki zostały włączone.
1: Dzień dobry, czy jest ktoś po drugiej stronie?
2: Tak, jestem.
1: Dzień dobry, witam cię.
0: Poranny toster. Skąd do nas dzwonisz?
2: Zgudowy Zdrój.
0: Jesteś Zdrój? Przepraszam, Zdrów?
2: Zdrów, jak i to bardzo.
0: W takim razie czekamy na twoje stop.
2: Stop.
3: Żelazko.
0: Słuchaj, Jurku, pewnie masz w domu żelazko już.
2: Tak.
0: A masz też żonę w domu?
2: Owszem, posiadam.
0: Nie będę cię pytał, czy jest jak żelazko.
2: No, ciepła jest.
0: Ciepła jest.
3: Od poniedziałku do soboty.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

0: Informuję centralę, że w radiostacji RMF FM działa superagent o kryptonimie Hop Benz. Prawdziwe nazwisko Marcin Jędrych. Codziennie odpala przynajmniej 20 hitów o dużej mocy rażenia. Słucha ich cała rzesza. Młodzieży. I nie tylko.
1: A, danke schön, lieber Hans. Sie sind sehr freundlich.
2: Lista Hop Benz. Stawka mocna jak życie. Od poniedziałku do piątku od 18 do 20 w RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Michał z Katowic.
0: Wszystko przed tobą.
1: No, cała rodzina jest ze mną.
0: Cała rodzina jest z tobą, czy będą kibicować?
1: Będą kibicować.
0: Zobaczymy, co się zdarzy. Teraz muszę odkrząknąć, przepraszam. O, już mi lepiej. Czy już chciałbyś rozpoczynać?
1: Tak, nie ma sprawy.
0: Proszę uprzejmie, no to będzie...
2: Raz.
0: Ja teraz kręcę, a ty mówisz mi... Stop. Zatrzymało się.
1: O, niestety.
0: No wiesz co, nie ma aż takiej tragedii. Po prostu to jest...
2: Rosyjska ruletka.
3: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

Jełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Pep Compact, klasyka rocka.
1: Mezzo Forte, audycja, w której zdarzyć się może wszystko.
2: Będę strzelać. Co on ma rogi?
3: Depeche Mode.
2: To nie on?
3: Ile miał lat?
2: Ja myślałam, że to on!
4: W każdą sobotę w programie Mezzo Forte do wygrania płyta kompaktowa, a w co czwartą sobotę odtwarzacz kompaktowy.
0: Pep Compact, klasyka rocka. W tym miesiącu David Bowie.
1: Każdą sobotę od 20:50 zaprasza Piotr Metz.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Inwazja mocy ogarnia Polskę. Poszukaj 3,5 tysięcy i złoty tablic z zaginionej Arki. Popatrz na mapę Super Ekspresu. Pojmiesz drogę, słuchając od 9 RMF FM. Uwolnij moc, nim zrobi to browar Ogocin S.A.

Serce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: A przy okazji chciałem pozdrowić obywatela, który się nazywa Ja Wstałem bodajże z Wrocławia.
1: Serdecznie
0: pozdrawiam.
1: Bardzo sympatyczne.
0: Zopola, pseudo,
1: Ja Wstałem.
0: Ja Wstałem, tak.
2: Dawaj, szkoda dnia.
0: Tak. No dobra, to przechodzimy teraz do tego, tak. Najwięcej ubawu mieliśmy z miśki. Okropnie się przez te wakacje wypuczyła z przodu i z tyłu. Spódnica mało jej nie trzasnęła na zadku. To był właśnie cytat z tego podręcznika do języka polskiego dla czwartoklasistów zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to...

0: Halo?
1: Halo, dzwoni z Katowic.
0: Tak?
1: Mam na imię Kazik.
0: Dobrze, Kazik, proszę bardzo.
1: 15 600 149.
2: Za mało.
0: Lecimy dalej, kolejna propozycja, cześć.
3: Proponuję 150. Aha,
0: halo, moment, chwileczkę, kto ty jesteś?
3: Iwona Zgierzycka.
0: Bardzo cię proszę.
3: 15 milionów.
0: Zgadza się.
3: 600 tysięcy.
0: Zgadza się.
3: 151.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Głosujesz na hop? Dzwoń 0700 060 22. Głosujesz na Benz? Dzwoń 0700 060 33. Hop! Benz! Everybody's

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Connection.
1: Każdy będzie miał jakąś swoją kiełbasę wyborczą. Głosujcie na mnie.
2: No, nikt się już nie nadaje. Trzeba wszystkich zmienić.
3: Zanim wrzucisz głos do urny, my wrzucimy ich do naszego kontenera wyborczego.
4: Nie ma już pytania dlaczego, tylko jest pytanie kiedy.
3: Codziennie od 1 września o 12 i o 17. Na żywo kontener wyborczy. Twój wybór. Nasz program.
5: Radio Muzyka Party.
4: Ten Sejm będzie należał do nas.

0: Brinkman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: JW23.
1: Jakieś wybory.
2: To jest jakiś kabaret.
3: To nie jest kabaret, to jest metoda.
0: Kontener wyborczy RMFM stanie.
4: Nie stanę!
0: Stanie! Przed Pałacem Kultury w Warszawie. Najbliższą niedzielę od 20. JW23 na żywo. Wybory!
5: Inaczej.
2: To jest jakieś bredzenie.
0: Bezsensowną, acz czadowną prezentację prowadzą Marcin Wrona, Marcin Jędrych, Piotr Salak i cała reszta.
6: Rozumiem, że przegracie wybory.

Witold Lazar, witam. Oczywiście utworów, które kojarzą mi się z RMF-em jest cała masa, ale opowiem o jednym, który szczególnie zapadł mi w pamięć. Było lato roku 1998. Wtedy jeszcze nie pracowałem w RMF-ie, ale podsłuchiwałem i wpadła mi w ucho jedna piosenka. No oczywiście chciałem natychmiast wiedzieć, kto to, co to. Problem polegał na tym, że nie można było tego kawałka usłyszeć w żadnym innym radiu. Grał to tylko RMF. Pytałem, nuciłem znajomym. No nikt nie wiedział. Może dlatego, że tak umiejętnie nuciłem. No w każdym razie kilka miesięcy później zostałem pracownikiem RMF FM, nie było wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się dowiedzieć, że cały czas chodziło za mną powietrze, czyli air, a konkretnie kompozycja tego francuskiego duetu zatytułowana Kelly Watch the Stars.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Wasza muzyka. W sobotę od 17. Zamówienia od 14. Dzwońcie. Dzwońcie. 012 67 0020.
1: Takiego.
0: Przysyłajcie listy, e-maile i gołębie pocztowe.

Jak wygląda z bliska, jak się porusza, jak pachnie. Enrique Iglesias, macho wcielony. Przybywajcie na Kopiec Kościuszki w poniedziałek 28 lutego twarzą w twarz z Enrique Iglesiasem, gościem specjalnym listy Hot Bands.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: byle do piątku, nie byle kiedy.
1: Od 9 do 12.
0: Byle do piątku, nie byle gdzie.
1: RMF FM.
2: Ja was bardzo przepraszam, ale chciałabym teraz słuchać tylko Roberta.
1: Byle do piątku, nie byle kto.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Przejdźmy do faktów.
1: Przejdźmy do faktów, dobrze. Kącik rolniczy. Odcinek kolejny. Tutaj człowiek się podpisuje Terminator. Ten człowiek jest tutaj, on jest niewieścim człowiekiem. Jest razem z koleżanką na zdjęciu tutaj pod szkołą rodzenia w piwnicy.
2: Koleżanka, tak.
1: Ale to nie o szkole rodzenia, tylko o czymś zupełnie innym. Mhm. Otóż tak. Ostatnio jesteście obeznani w sprawach wiejskich. Mhm. Więc jeśli o to właśnie chodzi, mam zdjęcie kobiety dojącej samicę byka. Sama się głowiłam, którym sposobem ona, znaczy ta kobieta, doi ją, czyli tę krowę. Czy poprzez piąstkowanie, czy też kciukowanie, czy może jeszcze jakiś inny sposób. Jesteście, że tak powiem, obeznani w tych sprawach, więc myślę, że mi pomożecie odgadnąć. Z góry dziękuję. Sama nie wiem, co bym bez was zrobiła. Pewnie bym w ogóle nie wiedziała, co ta kobieta temu zwierzęciu robi.
2: Znaczy ona robi mu tak, żeby mu było lepiej.
1: Tak. Z tego, co ja widzę, to raczej nie jest piąstkowanie, bo kobieta kciukiem, bo to kciuk ma być, zdaje się, tak, a ona kciukiem z drugiej strony, ale jest bardzo uśmiechnięta, a zarazem takie napięcie na jej twarzy widać.
2: A co krowa na to?
1: No, krowy zadje, no widać.
2: Zad jest spokojny.
1: Zad jest spokojny. Ogień nie macha. Znaczy ogon nie macha.
2: Ogień nie bucha, chciałeś powiedzieć. Czy widziałeś kiedyś, bucha ogień z zadu? Bo ja widziałem. Jest to niesamowite wydarzenie.
1: No nie, no w każdym razie z tych... jak one się nazywają? Nie siurki, tylko...
2: Nie siurki.
1: Ze strzyków ścieka to, co ma ściekać do takiego. Chyba, bo powiem szczerze, że wiadro, które stoi pod tymi urządzeniami takimi, wiadro jest koloru od środka trochę brązowawego, a powinno być białego.
2: No fakt,
1: prawda?
2: Znaczy ja powiem tak, jeżeli to takich wiader, że tak powiem, się
1: się robi mleko.
2: To ja już więcej mleka w życiu nie wypiję. O, tak powiem, bo mam wrażenie, że wcześniej w tym wiadrze ta pani robiła strawę na przykład dla zupełnie innego, że tak powiem, dobytku domowego, który lubi rzeczy, które już ktoś wcześniej zjadł po prostu.
1: Ups, ostro poszło.
2: No, ale takie są fakty, no.
1: Takie są fakty.
2: Tak to widzę. I dodajmy jeszcze, że miejsce, w którym się znajduje ta sympatyczna dwójka, czyli pani z tą krową, jest wyłożone kamieniem. Mhm. Czyli jest chłodno tam. Mhm. To jest dobra temperatura dla mleka. Mhm. Tak, przechowywać w suchym i chłodnym.
1: Ale nie wiem, czy dla krowy jest dobra. Mhm. No, ale krowa się zapalić, to i owo może. Od tego zimna. Mhm. I wilgoci. Mhm. Generalnie. No,

Utwór, który na pewno kojarzy mi się z RMF FM, to słynne Blue, niebieskie ludziki projektu Eiffel 65. Dlaczego? Bo słuchałem wtedy bardzo namiętnie listy Hop Bands, kiedy prowadził ją Marcin Jędrych i nie spodziewałem się, że kiedyś moje marzenia się spełnią i będę miał okazję poprowadzić listę Hop Bands, tym razem już w RMF Max, właśnie z kultowym Marcinem Jędrychem, co miało miejsce rok temu na antenie RMF Max. Tak więc jak RMF FM, to na pewno końcówka lat 90. i słynne Eiffel 65, Blue, Dabba, Dabu, Da. Marzenia jednak się spełniają. Przemek Grabowski.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: 11 września 2001 roku. Downtown na Manhattanie. Dochodzi 9.
1: Prowadzące na wyspę mosty i tunele pełne są ludzi, którzy za chwilę rozpoczną pracę w jednym z największych centrów finansowych świata.
0: Nikt z nich nie wie, że to miejsce za kilka minut zamieni się w piekło.
2: Minuta po minucie Witold Lazar i Przemysław Skowron odtwarzają
1: w centrów finansowych świata.
0: Nikt z nich nie wie, że to miejsce za kilka minut zamieni się w piekło.
2: Minuta po minucie

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

RMF FM w każdą niedzielę o 16.50 prezentuje koncerty, których nie znacie i te, które poznać powinniście. Wielkie i małe gwiazdy uchwycone na żywo w różnych momentach swojej kariery. Wspaniała muzyka, jedyne i niepowtarzalne wykonania słynnych utworów. W każdą niedzielę od 16.50. Tylko w RMF FM. Muzyka z oklaskami.

O jeszcze jednej piosence trzeba powiedzieć przy okazji urodzin Radia RMF FM. Kiedyś z Tomaszem Buszewskim założyliśmy zespół Jednego Przeboju i raptem dwóch piosenek, jako Doktor Żółę, piosenkę I wiesz co, wrzuciliśmy na antenę, znaczy nie my, korzystając z nieobecności prowadzącego listę przebojów Marcina Jędrycha, Piotr Metz wrzucił piosenkę na listę Hop Bands, mieliśmy nawet drugie miejsce. Ta piosenka to I wiesz co. Ja ją potem nawet kiedyś słuchałem, tańcząc z jedną koleżanką na dyskotece, usłyszałem, że śpiewam. Taką ciekawostką jest to, że tamte kobiece głosy to są asystentki programu nasze. Więc może w takim razie, skoro tak już się lansuję, to przypomnijmy. I wiesz co, Doktor Żółę, Tomasz Buszewski, Przemysław Skowron, bardzo proszę.

0: Włączamy toster i szukamy szczęśliwca.
1: Dzień dobry, kłaniamy się pięknie i nisko.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj
2: dzień
1: dobry. Możemy ci przesłać jedynie pozdrowienia, nawet...
3: Nie! Poranny toster.
1: Co się dzieje w ogóle?
0: Jak masz na imię?
2: Ewa.
1: Ewo, zatem musisz powiedzieć stop.
2: Stop.
4: Żelazko z nawilżaczem.
0: Masz już jedno żelazko?
2: Nie, takie stare, zwykłe.
0: Stare i zwykłe bez nawilżacza.
1: Ale z duszą za to.
0: Na ramieniu.
4: Poranny toster. Konkurs na śniadanie. Od poniedziałku do soboty.

0: Marek Teichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka w każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

0: hity.
1: I kity.
0: Wybierasz hit? Dzwoń 0700 060 22.
1: Odrzucasz hit? Dzwoń 0700 060 33.
0: Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM wzloty
1: i upadki
0: Marcina
1: Jędrycha.
2: Wiesz co?
3: Co?
2: Już cię nie kocham.

Marzenia, nadzieje, miłosne zaklęcia i pewnie pomyślisz, że jestem do wzięcia. Nie, nie wolno ci igrać z uczuciami, bo kiedyś ktoś zapłaci za to łzami. Tak magii miłości maleńka cię uczy, lecz wiem, że to na

powietrzem, lekko wzdychasz. Czemu nie tak kolejny raz? Zabawić się chcesz, lecz nie moim kosztem. Już nie moim tym razem. Ja już wiem, nie możemy być razem. Już nie. Stay tuned.

0: to tak ciężko powiedzieć sobie koniec.
1: Bardzo ciężko wiedzieć, że to już skończone.
0: Lecz znudziłem ci się, ja to widzę w twoich oczach.
1: Widzę to za dnia, rozmyślam po nocach.
0: Wiem, że z magii miłości zakpiłaś.
1: Uczucia moje na półkę odstawiłaś.
0: Więc mówię...

Gdy będę daleko, tam łatwiej będzie mi. Tam szybko mi przyjdzie zapomnieć tamte dni. Nie myśleć o tobie, o sobie, świecie, o nas. Przekonać się, że miłość znów skończona. Skończona.

0: wiesz co?
1: Co?
0: Już cię nie kocham.
2: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Benz. RMF Top 30.pl. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Dni, których nie znamy, Marka Grechuty. Wydaje mi się, że to była pierwsza piosenka, którą usłyszałam w RMF FM. Ten utwór zagraliśmy też w dniu pogrzebu pana Marka, zamiast serwisu. Trudno nam było wtedy pozbierać myśli z tych nieposkładanych. A druga piosenka, która kojarzy mi się z RMF-em, to Hips Don't Lie Shakiry. Bo gdy słychać ją w radiu, to zawsze ożywia się mój redakcyjny kolega Konrad Piasek. Si Spanish, como se llama, si, bonita, si, mi casa, Shakira, Shakira.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Paweł Pawlik w wozie reporterskim, Tadeusz Sołtys i Michał Kubik w studiu. Noc RMF FM i Gazety Wyborczej z soboty na niedzielę od 21.45 do 4.45. Noc RMF FM i Gazety Wyborczej.

0: Ja, wykorzystując jakby taką drobną chwilę, chciałem przypomnieć, że trwa uzupełnianie naszej galerii rozerotyzowanej i galerii...
1: Ja tylko czarny płaszcz na sobie, jak się działa to koło mnie. No. Rozumiesz? Taka czekoladka, po prostu kawa z mlekiem, no.
0: Ale czy pod tym płaszczem coś jeszcze było, czy już tylko
2: nie.
0: Ona...
2: Chcę
0: wiedzieć, jak ty to wytrzymałeś, tak.
2: Nie wytrzymałem.
0: A później poczta mówi, że się do niej kleimy.
2: No nie, no.
3: Marcin Żona.
4: Marcin Jędryk, JW23, o godzinie 8 wieczorem w niedzielę do północy.
5: Tak, o 8 wieczorem.
2: Tak było.
6: Płodzimy, schodzimy, słodzimy z Wawelem.
7: Słodycz za słodycz gwarantuje Wawel Kraków, producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

0: Halo, dzień dobry. RMF Poranny Toster.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam.
3: Poranny Toster.
2: Ty trafiłeś. Jak masz na imię?
1: Andrzeju,
2: skąd dzwonisz?
4: Ze Śląska, na pewno.
1: Z Warszawy,
2: no pięknie.
4: No to byłem blisko.
2: Andrzeju, będziesz musiał powiedzieć stop, maszyna odpowie ci, co dla siebie wylosowałeś. Co by się przydało w obejściu domowym?
1: Wszystko by się przydało.
2: No to próbujemy, uwaga.
1: Stop.
3: Szlaf. Rok.
1: Bardzo się cieszę.
3: Od poniedziałku do soboty.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Trener.
1: Mhm.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a ty kto?
0: Jola, to będzie 14 milionów, 755 tysięcy, 307 złotych.
1: Za dużo. Aj, strasznie spekulujecie, strasznie, no ale nie dziwię wam się, stawka jest warta tego. Słuchamy, halo?
2: Witam. 14 755 300... 5.
1: 305, jak na to wpadłeś?
2: Przyśniło mi się.
3: Za dużo, za mało. Od wtorku do soboty.

0: Chcesz głosować na HOP? Dzwoń 0700 060 22.
1: Chcesz głosować na Benz? Dzwoń 0700 060 33.
0: Lista!

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Wyjątkujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Jesteś gotowy?
2: Tak.
1: Uwaga!
3: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanawia udzielić koncesji na rozpowszechnienie ogólnokrajowego programu radiofonicznego.

0: Radio RMF FM, rosyjska ruletka. Dzień dobry, witaj. Halo!
1: Halo!
0: Halo! Jak masz na imię?
1: Agnieszka!
0: Cześć!
1: Cześć!
0: Możemy zaczynać?
1: Pewnie.
2: Raz.
1: Stop.
0: A wiesz, że pieniądze szczęścia nie dają?
1: Nie.
0: No i co?
1: Ale daj!
0: Grasz o milion?
1: Pewnie.
2: Pięć.
0: I tak nie wygrasz, i tak nie wygrasz. A właśnie, że wygrałaś.
2: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Już? Proszę Państwa, u Piotra Meca nastąpi... Co nastąpi? Nie wiem, co nastąpi. Aha, będzie, nastąpi premiera w mojej płyty, w, nazywam się Paweł Kubic, w sobotę. Dziękuję.
1: Zawsze w sobotę. Zawsze od 20.
2: Mezzo Forte. Program muzyczny Piotra Meca.
0: Ja się nazywam Paweł Kukiz. Zna się mnie?
3: Nie,

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube.

0: Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. Przedstawia Marcin Jędrych.
1: Ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka Edyta Górniak. Zapraszam na wywiad z gwiazdą i premierę jej nowej płyty Perła.
0: Szczegóły portal interia.pl. Najbliższy Gwiazdozbiór Smoka w piątek o 20 w RMF FM.

0: Ze 2 metry wzrostu, nogi słuchaj do samej ziemi, no i te kształty, bracie, sam widziałem.
1: No, a mężów miała coś ze 6.
0: A, co chwila nowy Iwon.
2: Wampirzyca.
3: Chwileczkę, panowie, plotkami i to nie na mój temat zajmuję się tutaj ja, Marzena Rogacka. Słuchajcie na językach od poniedziałku do piątku od 13 w RMF FM.

0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. 984 i 35 groszy.
0: Skąd do nas zadzwoniłaś, pani? A jak masz na imię?
1: Zofia.
0: A co robisz teraz? Siedzisz w domu i przygotowujesz obiad dla męża?
1: No, jeszcze za wcześnie.
0: A co dziś będzie na obiad?
1: Wołowinka, i surówka.
0: No dobrze. Zaproponowałaś kwotę 984 zł i 35 groszy. A co za tym idzie? To są brawa dla ciebie.
1: Nie wiem. Dziękuję.
0: Ale to nie za ten obiad dla męża, tylko za zupełnie coś innego.
1: No, nie, no, już tyle. Dziękuję.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Czy koniec kłótni o Polskę? Kontener wyborczy RMF FM. Wydanie specjalne. Wyniki wyborów. Relacje reporterów. Komentarze z kraju i zagranicy. W niedzielę 8 października od 20 do 23 w RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.

Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Ocean prezentu.
1: Klasycka mleka.
2: Ale!
0: Figa z makiem. Mała niespodzianka. Dobre słowo od Marcina.
1: Korolicki.
0: Kuleczka. Zestaw gadżetów. Duża niespodzianka. Wrotki.
1: Niespodzianka w pudełeczku.
0: Pozdrowienia od załogi. Rogalne. Coś fajnego. Guzik z pętelką.
1: Herbata
0: z prądem.
2: Nie mam.
0: Dziura z sera szwajcarskiego.

0: klasyka RMF FM.
1: Ze śmiechu ryczy ranny łoś, bo wesół jest, gdy dnieje. Ktoś nie śpi, by się śmiać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje.
2: Nie śpią Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Ni w 5, ni w 9. O poranku od 5 do 9.

0: witajcie, mówi Michał Figurski. Przed nami wielkie emocje i wielkie pieniądze. Zapraszam do gry o 100 tysięcy złotych.
1: Radio Turniej. Pierwszy radiowy turniej wiedzy na żywo. Już od 11 września w RMF FM. Karty zgłoszeniowe dla zawodników w każdy wtorek i piątek w Super Ekspresie.
0: Sprawdź, ile jest warta twoja wiedza. Czekam na wasze karty zgłoszeniowe.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Wasza muzyka. Od poniedziałku do piątku, od 18. Zamówienia w czasie programu. Dzwońcie 67 0020. Kierunkowy do stacji 012.
1: Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru, którego byśmy nie zagrali.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: To największa szkoła przetrwania na świecie. Pomaga milionom ludzi przeżyć mordercze przedpołudnia w domu i w biurze. W miejskiej dżungli i czczej nudzie prowincji. Wykłada w niej tylko jeden mistrz. Robert Konatowicz. Jego dewiza jest prosta.
1: Byle do piątku.
0: Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 12 w RMF FM.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Leja tak zwana.
1: Leja tak zwana.
0: Dwie rupie, pięknie,
1: no.
0: Dwie rupie?
1: Disco polo.
0: No obrazek to jest człowiek. On ma łapę w ogóle.
1: A jak to się kategorii znali?
0: Ty byłeś kiedyś hrabią Montelku, tak po okazji?
1: Tak, ktoś na mnie chwilowo tak wołał.
0: Hrabiowskie E.
1: Tak, ktoś na mnie chwilowo tak wołał.
2: Ja jestem Jana Skorupka, a wy słuchacie RMF FM.
0: No obrazek to jest człowiek. Ty wyglądasz jak księżniczka.
2: Skorupka, a wy słuchacie RMF FM.
0: Panie Krzysiu, czy zagramy?
1: To nie jest blef, to RMF.
3: Gwiazdeczko,

Afryka. Od tego nagrania zaczęła się nowa era w polskim eterze. Przebój grupy Toto pojawił się jako pierwszy na antenie RMF FM 22 lata temu. Istnieje mnóstwo nagrań, które kojarzą mi się wybitnie z historią RMF-u. Two Princes, Spin Doctors, Creep, Radiohead, Dr. Dre ze słynnym cytatem Thank God It's Friday, którym zaczynałem spotkania w każde piątkowe popołudnie w czarnym piątku, ale przypomnę, dzisiaj nagranie, które pojawiło się w moim pierwszym programie w RMF FM, późną nocą z soboty na niedzielę, obok muzyki Red Hot Chili Peppers, The Waterboys, zaprezentowałem Satisfaction Rolling Stonesów.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna!
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego strzelanie do bezbronnych uchodzi bezkarnie? Czy rządowe agencje mogą stać ponad prawem? Kto odpowiada za masakrę w Waco? Misja specjalna. We

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka kolejna znakomitość. Shakira. Zapraszamy na wywiad z gwiazdą i premierę jej nowej płyty. Marcin Jędrych przedstawia także nagrania, które wkrótce zjawią się na naszej antenie. W programie jak zwykle Dragony 2002. Szczegóły na www.interia.pl. Najbliższy Gwiazdozbiór Smoka w piątek o 20 w RMF FM.

Utwór, który wybrałam, jest tak specyficzny i oryginalny przez swoje stylistyczne zróżnicowanie, że właściwie nie ma chyba rozgłośni, która nie znalazłaby w nim czegoś, co uzasadniałoby jego wyemitowanie. Ale łączę go z RMF-em, ponieważ to właśnie w tym radiu, dawno temu, chyba po raz pierwszy usłyszałam artystę wykonującego ten utwór. Freddie Mercury, to o nim mowa. Artysta jedyny w swoim rodzaju, drugiego takiego nie było i nie będzie. Pozostawił po sobie naprawdę imponującą ilość wartościowych kompozycji, ale jeśli mam wybrać jedną, która zapadła mi najbardziej w pamięć i lubię do niej wracać, to mimo, że jestem dziennikarką RMF Classic, nie będzie to żaden z kawałków z płyty Barcelona, nagranej wspólnie z wielką diwą operową Montserrat Caballé, która zresztą niedawno odwiedziła Polskę. Będzie to natomiast tytułowy utwór z albumu Innuendo. Utwór, o którym można by pisać grube tomy muzykologicznych analiz, a i tak trudno byłoby uchwycić to, co powoduje, że jest po prostu fantastyczny i totalnie ponadczasowy. I za kolejne 20-30 lat będzie się go słuchało z taką samą przyjemnością. Głos Freddiego będzie wywoływał takie same ciarki, gitarowe solówki będą robić takie samo duże wrażenie, a zgrabnie wplecione flamenco zaskoczy nas po raz kolejny. Zatem Freddie Mercury i niezapomniane Innuendo. Polecam, Jowita Dziedzic-Kolec.

0: Punktualnie 6:35. A grzanki już się grzeją.
1: Halo?
0: Rema, kłaniamy się nisko i pięknie.
2: Jest!
0: Poranny toster. Jest to ona.
1: To ona.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
3: Alicja.
0: To całe szczęście. Alicja. Chciałbym, żebyś wygrała robot ręczny turbo. Nie wiem, na czym ta turbość polega, ale... Ja
1: ale wiesz,
0: tak
1: na czym
0: zwał.
1: Polega ręczność.
0: I robocość.
3: Stop.
4: Lodówka.
0: Lodówka.
1: Niesamowite.
0: A wiesz, jak my się cieszymy.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka w każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

Telefon. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

moja radiowa historia w RMF FM to także bardzo miłe, czasami podniosłe momenty, w których radio odkrywało nową polską muzykę. Tak było w przypadku pierwszej płyty Mysłowic, czy nowej supergrupy ONA. Pamiętam, że podczas żarliwej dyskusji w studiu z Agnieszką Chylińską i Grzegorzem Skawińskim, Agnieszka niby żartem, niby serio powiedziała, że praca w radiu to nic trudnego i też mogłaby poprowadzić taki program, więc nie zastanawiając się oddałem jej prowadzenie audycji, wyszedłem ze studia i po momencie poważnej konsternacji, nawet paniki w oczach Agnieszki, wróciłem do studia po jednej z piosenek ONA z pierwszej płyty. Słynna kompozycja Drzwi z płyty Modliszka doczekała się później wersji hiszpańskojęzycznej.

Tysiące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchaj, program Off the Wall. Ja mówię ci, słuchaj, Off the Wall.
1: Nie, nie.
0: Masz słuchać.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj. Lepiej słuchajcie Off the Wall, programu po angielsku. Każdą niedzielę o 3:45 po południu. Zaprasza Marcin Jeszczemski i Charles Paul.
1: Nie.

0: No i co tam, panie Witku, w skrytku? Aj. Coś się u mnie zaznaczyło?
1: No masz bruzdę i tu masz łysek.
2: Masz łysaka.
3: Dziękuję wszystkim, którzy przysłali cokolwiek do łysk.
4: JW23.
5: Tak się bawi, tak się bawi.
0: Odrobina.
5: Tak się bawi, tak się bawi.
0: A to Jędryk.
4: W każdą niedzielę o 8 wieczorem.
6: RMF FM.
5: Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta,

0: uwaga, nastąpił akt wrzucenia grzanek. Dzień dobry, witamy. Jak masz na imię?
1: Maria.
0: Mario, skąd dzwonisz do nas?
1: Skąd dzwonię? Z przedpokoju.
2: I bardzo dobrze.
3: Halo?
4: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Tylko kłania się.
2: O, można już jeździć na nartach?
4: O, chyba jeszcze nie, chyba w górach.
5: Poranny toster.
2: Czekaj.
0: Zbyszku, tak. Ty mieszkasz w Bielsku czy w Białej?
4: Tak. W Bielsku.
0: A czy między Bielszczanami a Bialalami istnieją jakieś niesnaski?
2: Kontrowersje?
4: Nie. Ja na przykład w Białej prowadzę interes.
0: I dobrze ci idzie.
4: Dobrze.
2: Mamy nadzieję, że dobrze ci pójdzie także w porannym tosterze.
4: No, powiedzmy.
2: Powiedzmy, właśnie. No to może powiedzmy.
4: No, to stop.
5: Dwie piżamy.
0: I dobrze. Jedna do spania w Bielsku, a druga do spania w Białej.
6: Od poniedziałku do soboty.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

i zadzwoń. 0700 060 22. Odrzuć kit i dzwoń. 0700 060 33. Hop Band. Wzloty i upadki. Marcina Jędruka. Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM.

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Już w najbliższą sobotę Alina Kamińska i Paweł Pawlik nie zostawią na sobie suchej nitki. I po zawodach. W sobotę od 9 w RMF FM.

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

and gentlemen, panie i panowie, mesdames et messieurs, wiek XX to było stulecie kinematografu i kultury masowej. Tylko u nas po raz pierwszy na świecie specjalne radiowe projekcje ruchomych obrazów, seanse nonsensu, cuda niewidy, odwroty w przeszłość i przyszłość. Słowem, czas się śmieje, tylko w RMF FM. Michał Figurski zaprasza od poniedziałku.

0: Fragment broszurki metody oceny warunków zdrowotnych w szkołach zawodowych i warsztatach szkolnych. Mm. Taka jest broszurka.
1: Żeby trzeba być zdrowym, żeby się uczyć.
0: I tutaj jest na przykład tak. Natryskownie. Natryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
1: Jeszcze raz.
0: Proszę. Natryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
1: Mhm. Dobrze.
0: W ustępach powinny być oddzielne kabiny z miskami ustępowymi. Przewiduje się jedną miskę ustępową dla 20 dziewcząt i jedną dla 40 chłopców.
1: Ło, matko. Czuję się źle. Czuję się źle. Aż mnie zaczyna boleć wszystko.
0: Dla tej samej liczby chłopców montuje się dodatkowo po jednej muszli naściennej.
1: Muszla naściennej.
2: Jak można siedzieć na ścianie?
1: A cóż za błyskotliwość, Anfi. Ustępy... Znam przypadki, że tak powiem, ta musza naścienna.
0: Zadziałała.
1: Podobno znakomicie.
0: Ustępy powinny być...
1: podejścia i ciśnienia.
0: Powinny być wyposażone w umywalki, w kratki ściekowe i krany ze złączką do węża.
1: Co?
0: Ze złączką do węża.
1: Ja nie wiem jak ani po co, tak szczerze mówiąc. Znaczy złączka może być, no. Tak. Tylko do węża akurat.
0: Konieczna jest systematyczna dezynfekcja i utrzymanie bieżącej czystości, bla, bla, bla, bla, bla, bla.

0: Cześć! Kto to się dodzwonił?
1: Edyta z Sosnowca.
0: Zagramy dzisiaj o 1 000 000 złotych. Kto tam się tak ładnie śmieje w tle? To ty?
1: Nie, to moja siostra.
0: To możemy chyba zaczynać, prawda?
1: Tak.
2: Raz.
0: Cóż to się zdarzy teraz? Może by siostra tak pomogła? Siostra nie może, co?
1: Stop.
0: Stop. Proszę bardzo. I co teraz? A mówiłem, żeby siostra pomagała? Mówiłem, żeby siostra... A nie chciałaś siostrę dopuścić?
2: Rosyjska ruletka.
3: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Szlak wielkiej przygody prowadzi przez całą Polskę. Żółto-niebieski konwój RMF FM wraz z RMF Holandem wesołym miasteczkiem odwiedzi 61 miast. Wszędzie dotrzemy od przygód, zabaw, konkursów, nagród, koncertów, supergwiazd polskiego rocka, dyskotek, laserów. Inwazja z mocy.

Po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF

0: Uwaga, uwaga, wnimanie, attention. Dotyczy grzybiarzy.
1: Ups.
0: Na poligonie w Czerwonym Borze rozpoczęły się ćwiczenia w ostrym strzelaniu artylerii.
1: Czekajcie, co mają do tego grzybiarze? To wojskowi celów poszukują?
0: Nie no, cela to nie mają, ale dlatego ostrzegają grzybiarzy, żeby nie zbierali grzybów na poligonie, bo tam mogą dostać, za przeproszeniem, odłamkowe.
1: Moim zdaniem borowiki z boru powinni strzec poligon, żeby grzybiarze nie wchodzili, wiesz? Bo grzybiarze, wiadomo, kozaki. Rano wstają, coś na rozgrzewkę, na jedną nóżkę, drugą, kapelusz na głowę i wojna walał na grzyby, to kurka, nie ma żartów.
0: Że tak powiem, kurka, masz rację, wiesz? Masz rację. Ale wiesz, jakby ci wojskowi strzelali na poligonie...

Top 40 Europejskiej Listy Przebojów. Sobota, godzina 16.50. Przedstawia Marcin Jędrych. 4 godziny z najpopularniejszymi hitami Europy i Ameryki. Super premiery i stare przeboje. Top 40 Europejskiej Listy Przebojów.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Zobaczmy, jakie macie propozycje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moja propozycja 15 milionów 259 200.
2: Za dużo.
0: Oczekujemy kolejnej oferty. Halo?
3: RMF?
0: Tak, RMF.
3: Proszę pana, ja podaję swoją kwotę. 15 milionów 259 157.
0: Powiedziała obywatelka o imieniu?
3: Gośka.
0: Gosiu, to jest...
2: Za dużo.
0: Czekamy jeszcze na wasze propozycje, bardzo proszę.
4: 15 milionów 259 156.
0: 15 milionów 259 156. Jak masz na imię?
4: Bogdan.
0: Chłopie!

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Paweł Pawlik nie może utrzymać się na nogach!
1: Już w sobotę Alina Kamińska opowie o niezwykłej ewolucji swego partnera. Słuchaj i po zawodach RMF FM od 9 rano.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.
2: W programie między innymi
3: o wakacyjnych wyjazdach, jak zabezpieczyć mieszkanie, garaż, sklep i firmę.
4: Tu automatyczny dozorca mieszkania. Państwo nie ma domu. Wychodzi po strzał.
2: Rozmowy z ekspertami, relacje i komentarze reporterskie.
1: Bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.

0: A kto to puszcza? A kto to puszcza?
1: Panie i panowie, zbliża się już 23:30.
2: Amfiteatr Montera.
3: Strona 8, akapit 3 i 4.
4: Wierzymy w gotowość młodego pokolenia do podjęcia wielkiego wysiłku służącego sprawie Polski. Jesteśmy niemal u progu XXI wieku. Przyszłość zależy od młodych. Partia uczyni wszystko, aby obowiązki i prawa młodego pokolenia były respektowane i urzeczywistniane. Główną gwarancją skutecznego i rychłego wychodzenia z kryzysu jest mądra, to znaczy racjonalna, systematyczna, dobrze zorganizowana, efektywna praca wszystkich Polaków. Jak nigdy dotychczas bitwa o przyszłość Polski, o wydobycie gospodarki narodowej z dna kryzysu toczy się w każdym zakładzie i na każdym stanowisku pracy.
2: Amfiteatr!

0: Dzień dobry, tu Maja.
1: Dzień dobry. Tu Bogdan.
0: Wiesz co, Bogdan? Mhm. Ja tak myślę, bo mieliśmy porozmawiać o muzyce, a my tak ciągle w zasadzie i codziennie tylko i wyłącznie o faktach.
1: Słowo.
0: Chociaż
1: ale na
0: słowo,
1: podkładzie muzycznym.
0: No tak, ale słowo śpiewane to jest jednak zupełnie inne słowo niż słowo mówione, tak mi się wydaje.
1: Moja pięta Achillesowa w ogóle, słowo śpiewane.
0: Słowo śpiewane, czyli piosenka, jak mówią starsi panowie.
1: Lubić.
0: Da się lubić, tak, piosenka jest dobra na wszystko.
1: Masz jakieś ulubione?
0: Mam bardzo dużo ulubionych piosenek, ale jest taka jedna, która no nieodwołalnie kojarzy się z radiem RMF.
1: Co, nas jest dwoje, no to może o jednej piosence.
0: No,
1: dwa plus jeden.
0: Dwa plus jeden, no tak. Brakuje nam tej jedynki jeszcze, bo w zasadzie dwa plus jeden, czyli
1: dużo tych przebojów trzy. Było. Ale jeden taki jest bardzo związany z RMF-em. Taki właściwie nieformalny hymn trochę.
0: Tak, który zresztą był bardzo, bardzo, bardzo często grany przy okazji różnych imprez RMF-owych.
1: Bo jest kolorowy.
0: Jest kolorowy. Tak, no po prostu, więc chodź, pomaluj mój świat na żółto
1: i na niebiesko.
0: Zmusiłam cię jednak do zaśpiewania.
1: Tak.
0: Nie, ja bardzo
1: nawet
0: lubię.
1: To,
0: ja bardzo lubię, ja bardzo lubię tę piosenkę, zwłaszcza, że słowa napisał mój nazwisko miennik. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale tak. Marek Dutkiewicz. Więc tym bardziej jest mi to bliskie.
1: A mnie jest bliskie też z tego powodu, że kiedyś współprowadziłem taką audycję Technikum Mechanizacji Muzyki. Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale była taka wersja Underground Remix. Taka właśnie z takim, można powiedzieć, przytupem.
0: Kiedyś ją pokazywałeś, że tak.
1: Bo jest na YouTubie.
0: Tak, jest
1: jeszcze
0: na
1: gdzieś
0: YouTubie
1: tam w tych archiwach właśnie można ją
0: i naprawdę warto. I chyba
1: posłuchać.
0: powinieneś, bo jesteś autorem, powinieneś, myślę, tutaj zapodać.
1: Znaczy ja nie jestem autorem tego remiksu, broń Boże, ale ten remiks kojarzy się z audycją, którą współprowadziłem, tak, z moimi kolegami DJ-ami, którzy bardzo często tam ten utworek prezentowali. No i on, jak mówię, jest z takim przytupem, bo on jest w wersji zdabowanej, czy raczej drum and bassowej, przepraszam, drum and bassowej, czyli z takim rytmem charakterystycznym, połamanym.
0: Oj, co tu dużo mówić, jest po prostu naprawdę fantastyczny. A ma lat ile?
1: Prawie dwie dekady chyba już. Co najmniej 15 lat na pewno ma.
0: 15, nie więcej.
1: Cechą charakterystyczną tego utworu jest to, że te słowa, więc chodź, pomaluj mój świat, są wyciągnięte z kontekstu, zalupowane, czyli ona cały czas się powtarza, więc chodź, pomaluj mój świat. I tak dalej.
0: Myślę, że naprawdę już chyba słuchacze będą bardzo zafrapowani. To co, zapodamy?
1: No, spróbujemy.
0: No to spróbujemy.
1: Jeżeli nam puszczą.
0: Nie, puszczą.

0: Kubarek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wasza muzyka na naszej antenie. Już w najbliższy wtorek i środę od 16.50 specjalne wydanie. Aż 3 godziny muzyki wybranej właśnie przez Was. Zamówienia telefoniczne wtorek i środa od 15. Dzwońcie do RMF FM.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart. Felix Mendelssohn Bartholdy. Jan Sebastian Bach. Marcin Jędrych Benz.
1: Hop Benz, lista najlepszych od poniedziałku od 18:00.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Odkrywamy górną pokrywę naczynia A i przez powstałą w ten sposób szczelinę wprowadzamy do naczynia A syp herbaciany suchy. Następnie z pomocą wolnej kończyny górnej sięgamy po naczynie B, z którego wprowadzamy do naczynia A odpowiednią ilość waru wodnego.
1: Tyle do piątku.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Zbliża się 12. Zapraszamy na specjalne wydanie faktów RMF FM.
1: Jest 15 stycznia 2012 roku. Dokładnie 22 lata temu swoją działalność rozpoczęło radio RMF FM.
2: 15 stycznia 1990 roku w samo południe piosenką Afryka grupy Toto na mapie polskich rozgłośni radiowych pojawił się RMF FM, pierwsza prywatna stacja w powojennej Polsce.
1: Afryka to z pewnością utwór, który wielu z Was najbardziej kojarzy z naszą stacją.
2: Przez te ponad dwie dekady na antenie RMF FM przewinęło się jednak wiele innych znanych kompozycji. Które z nich najbardziej kojarzą się z radiem RMF FM dziennikarzom na co dzień pracującym w tej stacji?
1: Przekonajcie się sami.
2: Zapraszamy na specjalną audycję w rmfon.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

Dlaczego każdy Kennedy musi umrzeć? Kto naprawdę zabił JFK? Czy nad klanem Kennedych zawisła klątwa? Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań w najbliższej misji specjalnej. We wtorek o 15:00.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Wielki konkurs tygodniowy w RMF FM. Codziennie przez cały tydzień w popołudniowym programie zadajemy tylko jedno pytanie. Liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. Sześciu szczęśliwców z całego tygodnia spotyka się na antenie RMF FM w wielkim finale. W niedzielę o 13:00. Wielki konkurs tygodniowy. Graj i baw się z nami.

Dzień dobry, Przemysław Skowron, czyli 1/4 ekipy porannego programu RMF FM Wstawaj Szkoda Dnia. Ja to kiedyś prowadziłem programy nocne na samym początku. Taka anegdota, zupełnie to wyparłem z umysłu, niedawno mi przypomniano dopiero, sam sobie przypomniałem. Na początku, jak kończyłem nocny program, rozpoczynał poranek duet Michał Kubik, Tadeusz Sołtys. Ja przez długi czas nie wiedziałem, który z nich jest który. A często zmienialiśmy się na antenie i bałem się, że, żeby nie doszło do takiej konfrontacji, że ja nie wiem, który to jest Michał, a który to jest Tadeusz, a no, czułem się jako taki mały grząsiu i się bałem zapytać tych dwóch panów, który jest który, żeby nie było na mnie. Ale wracając do nocnych programów, pamiętam z tamtego czasu szczególnie jedną piosenkę, Dire Straits, Brothers in Arms. Ktoś to kiedyś nieszczęśliwie przetłumaczył bracia w ramionach. To nie są bracia w ramionach. W każdym razie puszczając nocą muzykę i prowadząc nocne programy, zawsze starałem się gdzieś tą płytę dorwać i ją wrzucić na antenę. I puszczałem dosyć głośno wtedy w studiu. My tu mamy takie potężne paczki po obu stronach stołu mikserskiego, więc je wtedy rozkręcałem do oporu i sobie słuchałem. No to w takim razie teraz, żebyście wy sobie posłuchali, polecam rozkręcenie paczek do oporu. Bardzo proszę, Dire Straits. Brothers in Arms.

0: Uwaga. Halo.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jesteś.
3: Jesteś. Poranny toster.
0: Powiedz, jak masz na imię i skąd dzwonisz?
2: Józek jest. Tarnowo.
1: Bardziej Józek czy bardziej Ziutek?
2: No, żona Ziutek.
1: Uwaga.
0: Uwaga.
1: Józefie.
2: Stop.
4: Krajalnica.
1: Pozdrawiamy całą rodzinę. Pies jest?
2: Oj, nie ma.
1: Już chciałem na koniec poprosić, żeby dał głos. To ty musisz dać w takim razie.
2: A mam zaczekać?
1: Nie, absolutnie. Krzyknąć chociaż hurra.
2: Hurra!

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Uwaga! Nastąpił akt włączenia grzanek. Dzień dobry, RMF.
1: Dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
2: Poranny toster.
0: Usłyszałem tylko: dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
1: No, aż mi zaparło dech w piersiach.
0: Dach w piersiach. Czy jesteś już przygotowany, Adamie?
1: Tak, jestem gotowy.
0: Uwaga, uwaga, uwaga.
1: Stop.
2: Dwie piżamy. Poranny toster.
0: Jedna do spania w Bielsku, druga w... Przepraszam.
1: Nie, to Wrocław.
3: Od poniedziałku do soboty.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: prawie codziennie występuje sam jeden przeciw 20. Jest bardzo szybki, gra ostro, wszyscy znają go dobrze.
1: Hop Benz w RMF FM.
0: Mówią o nim Hop Benz, ale naprawdę nazywa się Marcin Jędrek.
2: Hop Benz, lista 20 wystrzałowych hitów. Od poniedziałku do piątku, od 18 do 20 w RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Na drodze do Sydney, w biegu po mistrzostwo, przez bieżnie, boiska i tory, prowadzi Paweł Pawlik.
1: I po zawodach, w sobotę od 9:00.

0: Ja będę twoim słońcem, tu ty jedną z moich gwiazd. Ty jedną z moich gwiazd. Już.
1: No i teraz jest pytanie. To jest tak zwany cykl cover to cover. Kto w oryginale śpiewał ten utwór?
2: Dziękuję ci bardzo, Marcinie. Zrobiłeś ze mnie teraz klasycznego głupa na antenie po prostu.
1: Nie, absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, lansuję cię jako gwiazdę.
3: Czy możesz się wyłączyć, bo ja chciałem coś powiedzieć.
2: Ale ja teraz składam górę.

0: gramy.
1: Dziękuję. Yes.
0: Znaczy można, tylko trzeba wiedzieć kiedy.
1: No to stop.
0: Skąd wiedziałaś kiedy?
1: No tak, kobieca intuicja mi podpowiedziała.
0: Rozumiem. Rozluźniona?
1: Rozluźniona, gramy dalej.
2: 5.
1: Stop.
0: Głupio ci teraz?
1: Dobrze.
2: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: zawsze w sobotę. Zawsze o 20.
1: Mezzo forte. Mezzo forte. Mezzo forte. Mezzo forte. Program muzyczny Piotra Meca. W tym tygodniu Big

Rozwiń skrzydła, sprawdź wysokość i pruj ku gwiazdom. Bój o przebój, czyli lista Hop Benz. Od poniedziałku do piątku od 18:00. Pilotuje Marcin Jędrzej.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Przygody jak z filmu. Przeżyj je sam. Uwolnij wielkie moce. Codziennie od 17 do północy. Inwazja przygód, zabaw i konkursów. Koncert megagwiazdy polskiego rocka i super dyskoteka. Trzeci wymiar laserów i moc nagród. Weź udział w zabawie. Zostań wielkim zdobywcą. Pomogą ci RMF FM i TOP 2000.
1: TOP 2000. Razem z inwazją zeszytów i mocą super żela.